0: chegere. E quero me jaja, e ching tung chim, kai yei runabout. Chegue quero ba pe wan motor spares. Jangue eu quero ti taibu. Pi tap ti de school quero mat. E enverme na mopora tira piponere. E a gikimere, o tino gida penyere quero penya me yei DIT. Agama tia wora nim kun admission. Yo te kwa nyuel me chilin tutumia pit kiken. Goye gichimi na manota bira bira rio. Bora biro, a deg not, a dega chill.
1: Kai yei ni miru nungu ngay.
2: Woko le unyo winyo, pire take boat dana chela chel. Yini bida pur, ame goko le unyo winyo. Iramodo gengo tuwe pol, kede peke yelogi, ni bayi koma yanga, agwera, kede yina mia. A yanga, kale ini tia yyo den kede yamo. Kunu chamo nywagi, unyo abira duong, unyo kavera. Achola keda ya, kunu kwanya tini yi le, ame okweru katuwa hokene. Agwera gogi, kede puch megengu tuwe pavu, unyo chaduremu kede ngok. Na kaikom ngeho ngeho, treatment, keda gengi kum tuwe ducha pol, ikom le kede winyo. Amanche giri winya bear. Yup kuridoki ni bay kum keto kwiri yidyang. Unyo artificial insemination. Chakwid yang lao naki diang mono. Wehi med malu rome chak kiri rio. Igeng tua kobi kum kwara dok. Igeng dang wal ikom metin dok. Ame onyualo. Nendahatal fil veta mani. Karo yenu ria teke gamo ye. Diangi utero nine pira boru ya bitual. Abo gamo ye. Iyunge nine pira bichel. Me wewe ngenyual. Nendang fil vet. Kache nena nyut magi. Kami diangi tia yitudoku kene nyueno tia yite. Onye pipia pot ikome memon kota kome memon koka duong kede chima no katuan diangtia lube kede tepo kunyire poking yuko itelungu wae nama chim not abira bora dek abiche langwena beach abora bongwe not onyo itu nikomi mampichi wa amochi bere diti tipu pacho house last loom or roll road onyo ikatichwa na ober kaikaroka chuku mwada ditidi
3: achopi jome apach kwania kere kano rumu nuungwai upper center ia pack town ngejman na kelbotu ubedo field vet animal clinic.
4: A Cristo kere Cristayo, ginara be timere chingchabi, chia dek kere chia bishel duchui kandiche mo wang PCU, ameti center wang, obangatia tiki Reverend Jimmy, mekonyo luwake jua apolata, kwa winyi yiri.
5: Ginama obangati ubira, shwara, ubinu ya okoy ninda beach, medwe mapara shiel, te weka keo, ate ya, ate bini leo, ate tia konina rio, shwara te duwa kukonyo.
6: Oh, amen.
7: Anuna tia belu be, orana, dek.
8: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am